Mniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Nie patrzeć w oczy przeszłości, dzielić grubą kreską, lecz może zdążę ułożyć jeszcze wszystko przed śmiercią. To tylko krok, by pomyśleć i się cofnąć, zatrzymać w gardle słowo, które może kogoś dotknąć. Czasem nie wolno odpuścić i stanąć z boku, bo w życiu są sprawy dużo ważniejsze.

0: Reklama.
1: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
2: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wróżka, prawdę ci powie?
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Zrealizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
0: I po reklamie.

0: dniu pracy.
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: I po reklamie.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu stanie.

0: reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: I po reklamie.

0: Pacific. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: mama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: I po reklamie.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.

Aaron Hofstadt w RMF Max. Na dzień dobry. No właśnie, to ten czas, gdy wielu z was jest już na nogach i myśli, co tu zrobić z tak dobrze rozpoczętym dniem. Ja wiem jedno, hitów na maksa u nas nie zabraknie i one będą wam towarzyszyć, bo właśnie startuje niedziela. Dzień świetny w RMF Max. Sopran, cześć! A Jonatana z Liwką i PZ-em gram wam na otwarcie naszego spotkania. Wstajemy i zaczynamy wspólnie dzień!

Nico i Vince w RMF Maxi. Przy takich bangerach to można się budzić, no ale są dźwięki, którymi w niedzielę nie chcielibyście zostać obudzeni. I to na przykład remont u sąsiada. No bo wiecie, wykonawcy nie mają litości i od rana, także w niedzielę, wiercą i kłują. Nie, zdecydowanie już wolę ubijanie schabowego, bo wiem, że z tego coś będzie. A na muzyczną pobudkę mam dla was teraz Reason i to nowość od Lawini i Eli Oaksa w RMF Max.

RMF Max w niedzielę od rana. Gibbs, Ego i For Money. I to dla niektórych z was pora na śniadanie. Uwaga, dziś zapomnijcie o nudnych kanapkach, bo obchodzimy Dzień Parówki. Tak, to właśnie ten moment, kiedy niewinne kiełbaski wskakują na wasze talerze i podbijają serca i brzuchy. No ale co się dziwić, że Polacy je kochają. Są szybkie i łatwe w przygotowaniu, no i gotowe na kuchenne szaleństwa, bo parówki to śniadaniowy pewniak, który wyciągnie z łóżka nawet największego śpiocha. No i dziś niech to będzie ambasador szybkiego, pysznego startu dnia. Smacznego, a ja dokładam Infinity w RMF Max. Max. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Toxica, ja nie mogłem sobie tego odpuścić i poszperałem w sieci. I nie wiem, czy wiecie, ale pierwsza parówka pojawiła się już w XV wieku prosto z niemieckiego Frankfurtu nad Menem. No i teraz uwaga, polska nazwa parówka ma dwie podkręcone teorie. Jedna głosi, że magicy rzeźnictwa kiedyś sprzedawali je zawsze parami, a druga mówi, że chodzi o sposób przygotowywania, czyli parzenie w gorącej wodzie. Szczerze? Nieważne, która wersja jest prawdziwa. Grunt, że mamy genialny powód do świętowania i jedzenia ich w parze. A teraz do śniadania. Oskar Cymsy w RMF Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: I po reklamie.
7: Grzegorz,
8: Asia, Martyna,
9: Lady Gaga.
10: Z tej strony modelki
11: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. No i wielu z was jest już po śniadaniu, więc czas coś zrobić z tą niedzielą. Ja polecam wydarzenia związane z Narodowym Dniem Sportu i po 10 podpowiem wam, co się dzieje, gdzie można się wybrać, aby tak na maksa świętować. Wcześniej w RMF Max Michiko i taki wakacyjny vibe za chwilę będzie królował na naszej antenie. RMF Max.
2: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał pan, czego sobie życzę.
11: Życz sobie

0: pocztowy.pl. I po reklamie.
1: Tu Magda.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Siemano, z tej strony White 215.
5: Siemano, hej, cześć, tu Filip Kliber. Razem jesteśmy RMF.

0: To Swedish House Mafia w RMF Max. Ja witam was w niedzielę po 10:00. No i tych, którzy właśnie włączyli radio, bo wstali nieco później, ściskam najmocniej. No bo to znak, że sobotni wieczór trochę się przedłużył i był udany. Za chwilę Cook 2115 i Francis w RMF Max, a ja w tej godzinie powiem wam, jak można dziś zadbać o kondycję, bo mamy ku temu świetną okazję. Nie odchodźcie od radia.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Roztańczona Primadonna i Margaret w RMF Max, a teraz niedzielna poranna gimnastyka. Dziś nie ma ociągania się z pajacykami, joggingiem czy jazdą na rowerze. Mamy Narodowy Dzień Sportu i w wielu polskich miastach odbywają się pikniki i wydarzenia sportowe, ale PGE Narodowy zamienia się dziś w miejsce, gdzie nawet najbardziej leniwy kanapowiec poczuje się jak maratończyk. Jak się dowiedziałem, od 11 będzie można tam skoczyć na mobilnej skoczni narciarskiej, będzie można też wskoczyć na lodowisko lub na ring bokserski Legii Warszawa, będzie też speed challenge dla szybkich rąk czy laserowy biatlon, ale tam się będzie działo dużo, dużo więcej i jeśli będziecie w okolicy, to wpadajcie w dresach i trenujcie. A o muzę do treningu my zadbamy i w RMF Max leci Lady Gaga. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Cześć, tu Daria Zawiałów.
17: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Hity na maksa.

0: Sientes od Karol G brzmi doskonale w niedzielę przed południem. A jeśli chcecie jeszcze więcej waszych ulubionych hitów w radiu, to klikajcie na rmfmax.pl i głosujcie na nie w liście Hot Bands. Kto jest aktualnie na podium? Które numery potrzebują wsparcia? A jakie powoli znikają z zestawienia? To możecie sprawdzić na rmfmax.pl i od razu, jak uzasadnicie swój głos, to macie szansę na słuchawki z limitowanej edycji RMF Max. Bądźcie z nami w jednej ekipie i klikajcie na rmfmax.pl i posłuchajcie też naszych nowości. Two Colors już teraz w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: RMF Max, Rudy Mantel, a ja wracam do dzisiejszego dnia sportu, bo jeśli akurat u was w okolicy nic się nie dzieje, to przecież nie trzeba od razu lecieć na Narodowy do Warszawy, bo tak sobie myślę, że to najlepszy moment, żeby zrobić sobie własne sportowe święto. Na totalnym luzie i według własnych zasad może to być klasyka, czyli wycieczka rowerowa. Wybierzcie miejsce, którego nie znacie, no i ruszajcie w trasę. Albo wskoczcie w buty biegowe, pobierzcie jakąś apkę i rywalizujcie z ludźmi z całego świata. Też tak można. W domu też można się spocić, na przykład zróbcie z dzieciakami domowy tor przeszkód, albo włączcie taneczną grę na konsoli, no i każdy będzie happy. Jednym słowem, dzień sportu jest po to, by się ruszać. Na przy okazji, dobrze się bawić. A my zadbamy o najlepszą muzę w tej zabawie i za chwilę w RMF Max, Axwell i Vaughn.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
16: Ja też dołączam. Jestem Agata.
17: What up, it's the weekend.
18: What's up, it's Sean Paul.
19: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Hity na maksa.

Tak wam właśnie gramy w RMF Max w niedzielę, to Temper City. Daj, ja patrzę, że dziś kalendarz pęka w szwach od imieninowych bohaterów. Na czele ekipy Franciszek i Filip. No ale zaraz za nimi idą Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Eustachiusz, Sokrates i Perpetua. No brzmi jak skład drużyny Avengersów gotowej do walki z niedzielną nudą. Jeśli znacie kogoś z tej ekipy, to nie zapomnijcie podbić dla niego z życzeniami na kawę i siacho. A wszystkim solenizantom życzę maksymalnie udanej niedzieli. I teraz muzyczna dedykacja w RMF Max od W.

Antua Klamaran, Vermo Max i jego Gold Tie. Już za chwilę kolejny banger z listy moich ulubionych na niedzielę. Maron Hofstad podkręci obroty. A w tej godzinie zabiorę was w kilka ciekawych miejsc, bo mogliście już o nich usłyszeć w RMF Max w naszych porannych programach, a ode mnie dowiecie się nieco więcej, gdzie wybrać się na niedzielny spacer i co można zwiedzić, będąc w okolicy. Wracam z tym do was za moment.

0: powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20:25 w TVP1.
1: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Cześć, jestem Angelika.
5: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
4: Cześć,

nowość od ekipy Offenbach w RMF Max. A ja wracam do tematu offline i online, bo dziś, w dniu bez ekranu, a dodam, że pierwszy raz taki dzień w Polsce obchodzimy, można robić mnóstwo innych rzeczy. A na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich, czyli organizatora tego wyzwania, znalazłem kilka ciekawych opcji. Doskonale je znamy, no ale może warto do nich wrócić, bo spacery, gry planszowe, wspólny trening czy czytanie książek albo wspólne odkrywanie okolicy to naprawdę doskonała opcja na odciągnięcie się od ekranu, bo gwarantuję, że wolny czas można spędzić również poza przestrzenią cyfrową. Gotowi na odłączenie? Czas start. Ale zostawcie radio włączone, bo to najlepsza opcja na świetną niedzielę. I teraz u nas Timbaland ze swoją paczką.

Fajne odświeżenie w niedzielne popołudnie. David Guetta w RMF Max. A ja dziś mówiłem o tym, jak można spędzić wolny czas poza domem, bez smartfona w dłoni. Ale mam przed sobą prognozę pogody na kolejne 4 miesiące i powiem wam, że okazji na wyjście nie zabraknie, bo IMGW odpalił eksperymentalną prognozę pogody na jesień i zimę. No i będzie trochę jak w Totolotku. Każdy znajdzie coś dla siebie. Październik, klasyka gatunku. Temperatury w normie, opady też. Listopad zaskoczy ciepełkiem w całym kraju, więc nie chowajcie jeszcze lżejszych ciuchów. Grudzień, niespodzianka. Mikołaj może przyjechać rowerem, bo będzie cieplej niż zwykle. Za to styczeń przyniesie więcej wody. Podsumowując, pogoda będzie jak serial. Niby przewidywalna, a jednak potrafi zaskoczyć. Tak jak my, was, hitami na maksa. I teraz Mrozu i Kacperczyk i wszystko, czego chciałem, usłyszycie w RMF Max.

0: tak właśnie mija niedziela z RMF Max. Na luzie, gdy z głośników leci Danza Kuduro. Za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy na popołudnie i niech to będzie fajny czas, zanim niedziela stanie się dniem przed poniedziałkiem. Sopran, udanego popołudnia i najlepszego. Cześć!
1: RMF Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu Ola i Jarek.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Cześć, tu Oskar Sims.
20: Hello, this is September.
21: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Natalia spragniona uczuć. Tylko mnie kochaj w RMF Max.
1: Od świtu do świtu.
0: To, że mamy wrześniową niedzielę, to wiadomka, ale do tego dzisiaj dzień parówki. Nie wiem, czy takie menu jest do zaakceptowania na obiad dla kogoś z was, ale może już na kolację, no? Robert Majewski, dzień dobry. Parówki mają dzisiaj swoje 5 minut i to dosłownie, no bo to najszybszy posiłek świata. Jego muzyka, no to jakby to na jedzenie przełożyć, to już raczej takie wykwintne danie. Smacznego życzymy razem z Sombrem.

Katy B w RMF Max, mistrz elektronicznych brzmień, przy których nawet w niedzielę da się wejść na obroty, chociaż z tymi silnikowymi obrotami, no to chyba stajemy się coraz bardziej oszczędni. Jeżeli ktoś nawet nie czyta serwisów informacyjnych, to wystarczy jedna wizyta na stacji benzynowej, żeby zmienić trochę styl jazdy. Rządzący uspokajają, paliwa na stacjach nie zabraknie. No i myślę, że tym razem nie ściemniają, bo za chwilę będzie kosztować tyle, że nikt tego nie będzie chciał po prostu kupować. Dobrze, że nam w miarę ciepłą jesień zapowiadają, to będzie można wskoczyć na rower. Tu RMF Max, przed rowerowym spacerem w niedzielę wskoczy jeszcze Temper City. Za chwilę będę miał dla was ich kozacki numer, Self-Aware.

0: potrafi zaczarować zali, a w RMF Max tylko mnie kochaj. No jak kocha, to zaprosi do kina. Mówiłem już o nowym Resident Evil, to teraz coś bardziej realistycznego, film Mistyczka.
1: Jest pani cenionym przez nas współpracownikiem.
0: Polska produkcja, w rolach głównych m.in. Dorota Chotecka-Pazura, Sławomir Orzechowski, partyjna aktywistka i nauczycielka z żelazną dyscypliną, nagle zmienia kurs o 180 stopni i zamiast kolejnych zagranicznych wojaży wjeżdża na duchową autostradę. Wszystko przez jedno totalnie zaskakujące spotkanie. Brzmi dość zagadkowo, ale no nie chcę wam po prostu psuć przyjemności oglądania Mistyczka, kinowa nowość w ten weekend. Nie wiem, czy Shakira znalazłaby czas na kino, ale dla nas na pewno zaśpiewa. Daj, daj.

0: Morandi rozkręca nam niedzielę. Weekend jeszcze się nie skończył, więc nie ma co włączać trybu poniedziałek. Zamiast tego lepiej podkręcić głośniki, można nawet zatańczyć w piżamie, bo wiem, że są osoby, które piżamy w niedzielę nie zdejmują. No weekend rządzi się swoimi prawami. Jaki poniedziałek? Kto go zna? Nie dzisiaj. Dzisiaj chcemy, żeby było miło, beztrosko, bez obowiązków i żeby sąb się pojawił. Ja to załatwię. Będzie za chwilę w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: To u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Wszyscy okazuje się, chcemy być w Polsce policjantami i policjantkami. W tym roku padł absolutny rekord wszechczasów. Mamy aż 104 tysiące funkcjonariuszy. Tak dobrze w Polsce nigdy nie było. Jesteśmy
4: bezpieczni. No tak to jest po prostu. Pokolenie JP na 100% po prostu poszło do roboty.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: I po reklamie.
15: Zuśka.
16: Hey, it's Shakira.
17: Hey, it's Somber.
16: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: No to przypomnieliśmy sobie, przy czym bawiliśmy się w czasie wakacji i żel, ale powiem wam, że za chwilę w RMF Max też zrobi się wakacyjnie, malinowo, nawet różowo, bo na różowy dywan zabiorą was Sanka z Fiołasem, także życzę gwiazdorskiego popołudnia przy RMF Max, no i od razu udanego startu w poniedziałek. Robert Łajewski, na razie, pa! RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: I po reklamie.
14: Tu Radek.
15: Z tej strony Asia.
16: Hi, this is Kaskara.
17: Hej, tu Roxy Węgiel.
18: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: To idealny soundtrack do tego zdziwienia, które pewnie teraz macie na buziach, słysząc nas o tej porze w niedzielę, po 16:00, Anka Fiołas, siema w RMF Max.
1: Say what? I tak już teraz będzie. Witamy was bardzo serdecznie po godzinie 16:00 w niedzielę. No, zamiast robić bilans kaloryczny po niedzielnym obiedzie, stwierdziliśmy, że to my będziemy wam robić bilans tego, co wydarzyło się na różowym dywanie.
0: Przez cały tydzień i o tym do 19:00 w RMF Max. Fajnie, że jesteście.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Zamiast odliczać, ile zostało jeszcze z tego weekendu, wygodnie się rozsiądźcie, a my zadbamy o resztę.
1: Będziemy się pławić w hitach i w gwiazdach. To Calvin Harris i Ellie Goulding na start.

0: Wciąż mnie boli, że za dużo poświęca czasu na modę, a za mało na muzę. Rihanna w RMF Max.
1: Ale widziałeś, że Polka Magda Butrym poświęca czas na modę i proszę bardzo, otworzyła właśnie butik w Nowym Jorku, a na premierze otwarciu była nawet Demi Moore. To jest wielki sukces. Słuchajcie, Polska jest w świecie mody na top one.
0: A widziałeś ceny?
1: No widziałam.
0: No szacun, ale za skórzany płaszcz 31 tysięcy złotych.
1: No taki delikatny lift szafy w wymianie za stary ciągnik powinien się udać, no.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.

0: Trzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. I po reklamie.

0: oni mają złotą płytę. On ma utwór pod tytułem Złoto. No i weszli razem do studia. I tak powstało wszystko, czego chciałem w RMF Max. Na różowym dywanie takie przyjemności.
1: Czego jeszcze chcę z kolei od afery z Katarzyną Grocholą Joanna Jabłczyńska? Człowiek przepracował to już o psychologa i myśli, że ma za sobą, a to się jeszcze ciągnie.
0: To jest tylko jedno życzenie, a ponieważ to jest różowy dywan, to za chwileczkę powiemy wam, czego jeszcze chce Asia Jabłczyńska.
2: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Asia.
18: Tu Radek.
19: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hey, it's Dua Lipa.
8: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
10: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.

0: Taxi Węgiel. Aktualnie w Stanach Zjednoczonych kręci teledysk do nowego singla i relacjonuje swoją amerykańską podróż. Mm-hmm. Nawet z Saudy rzuciła zdjęcie z ręcznikiem.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: Jak sauna, to para buch, koła w ruch. No i cały czas jest jeszcze nakręcona afera Asi Jabłuczyńskiej i Katarzyny Grocholi o tym, że ona nie zagra w tym nigdy w życiu. W każdym razie jest jeszcze jedno życzenie Asi Jabłuczyńskiej i to już jest życzenie o święty spokój, że ona już chce tę aferę wyciszyć, że nawet już jak była ta zbiórka na fundacji, to ona już chciała tak naprawdę, chociaż super, że dużo się udało zebrać.
0: Zbierało się tam więcej niż zakładali wszyscy, no, także brawka.
2: Ona już też chciała, żeby to się wszystko skończyło, ale bardzo mi się podoba jej odpowiedź na pytanie, czy ona pójdzie na nigdy w życiu do kina.
0: I?
2: No mówi, że za rok to będzie, więc nie wie. No może jej się trochę uspokoi, no.
0: Ja bym jak w Google Boxie chciał oglądać Joasię Jabłuczyńską oglądającą ten film.
2: To jest dopiero pomysł na zbiórkę na WOŚP. Oglądanie z Asią Jabłuczyńską nigdy w życiu, po 20 latach.
0: Neptunika teraz w RMF Max.

0: jeśli ten kawałek miałby starzeć się razem z Kamilą Kobeją, to w pewnym momencie trzeba by było z seniority zrobić seniorę.
1: Tak, srebrna rewolucja wkrada się właśnie do hitów, moi drodzy. A my powoli skradamy się do godziny 17, a tuż po niej Swedish House Mafia i Licky Lee. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: I po reklamie.
11: Jestem Kuba. Dołączam.
12: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
13: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
14: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Gibbs, Ego i For Money z hitem Ostatni Dzień Lata w RMF Max. Wiem, że to niepopularna opinia, ale są plusy tego, że lato się kończy. Bo żeby obejrzeć wschód słońca, nie trzeba wstawać o czwartej.
1: No tak.
2: Różowy dywan w RMF Max.
1: Tak jest, tak nazywa się ten program i będzie o tych najjaśniejszych gwiazdach. Ania i Fiołas, witajcie.
0: Minęła 17, w tej godzinie między innymi o tym, w jakim wieku Robert Lewandowski nie wyobraża sobie już grania w piłkę. Zostańcie.

0: Fireworks. No ciekawe, czy ona się rozstała z Orlando Bloomem, bo ma krótki ląd?
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Ale chodziło mi o to, że Katy Perry się szybko denerwuje, a nie że ląd Orlando Bluma, no come on.
2: Wszyscy wiemy, o co ci chodziło, Aniu.
0: No jasne.
2: Ale nie wszyscy wiedzą, co to wydarzyło się na warszawskim koncercie Pussycat Dolls.
0: A no właśnie.
2: Bo w jednym momencie Nicole Scherzinger zeszła ze sceny i dopiero w połowie kawałka Buttons wróciła. Podobno jest rozpaczona.
0: Co się tam tak naprawdę wydarzyło? Szczegóły za moment zostańcie.
3: Reklama.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2199 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2053 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
15: I po reklamie.

0: Deskarcy z WRMF Max, jego bez końca. Jakby co, to Pussycat Dolls się jeszcze nie skończyły.
1: Nie.
0: Można było to usłyszeć minioną środę na warszawskim Torwarze. Zagrały, ale...
1: A no był też skandal. Bo
0: ale właśnie.
1: Ale.
0: Podczas kawałka Buttons nie było Nicole Scherzinger, przynajmniej przez połowę kawałka. No, wszyscy się zastanawiali, co się takiego wydarzyło tam na zapleczu z tyłu. Mhm. Podczas zmiany stroju, słuchajcie, zepsuł się odsuch do uszny Nicole. Technicy musieli go wymienić, a ona jest ponoć bardzo zrozpaczona i zapowiedziała, że wynagrodzi to fanom przy kolejnej okazji. Czyli kiedy?
1: No, bo właśnie Nicole pomyliła troszeczkę. Nicole, ty byłaś w Polsce, tu się nie mówi wynagrodzę wam przy najbliższej okazji. Tu się mówi, co szkodzi przeprosić. No.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Ale zobacz, jaka spryciula. Mm. Od razu zachęciła do wpadnięcia na kolejny występ. Nie? To trochę granie koncertów w formie ratalnej, że pół kawałka z Nicole na jednym koncercie, pół na drugim.
1: I w ten sposób zapowiada trzeci w całości.

0: Don't Be So Shy, to iMoney w RMF Max. Już za moment, już za chwilę polska reprezentacja rozegra kolejne mecze jeszcze z Robertem Lewandowskim. Mówię jeszcze, bo Lewy ostatnio zdradził, że on to sobie nie wyobraża grać w piłkę po 40.
1: Nie,
0: a
1: no
0: ma 38,
1: weź.
0: Także no...
1: Robert!
0: Robi się niebezpiecznie.
1: No, będzie cię trzeba zdejmować w 39 minucie, no.
0: Jak będzie strzelał 5 goli w 9 minut, to chyba nikt nie będzie miał nic przeciwko.
1: Luz.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. I po reklamie.

0: niderlandzki vibe w RMF Max. Justa Jackstyle i on z hitem Turn the Lights Off. Choć patrzę na zegar, lada chwila o tej porze to będzie trzeba światła włączać, a nie wyłączać.
1: Nie, ale weź w ogóle nie strasz. Jest jeszcze przynajmniej jeden i drugi dzień lata. Do wtorku to wszystko trwa. Na razie o tym nie myślimy.
0: Cieszmy się, póki trwa. Axwell i Bon, wracamy do was z nimi tuż po 18:00, to zaraz na zegarze.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład telewizor Samsung 65 cali. Teraz za 4199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4799. Cena promocyjna obowiązuje do 23 września.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
12: Hity na maksa.

0: po 18 w RMF Max. Ejci Mata na pobudkę dla tych, których zamułka końca weekendu powoli dopada.
1: Nie ma takiego zamulania, bo to jest różowy dywan. Czyli program o celebryckich akcjach całego tygodnia, które dla was podsumowujemy.
0: Anka i Fiołas, jesteśmy z wami do 19 w RMF Max. O, z celebrytami to zawsze jest tak, że za szybko wydają swoje biografie, jak Justin Bieber, który przy pierwszej miał lat 16. Ale żeby sprzedawali polskie podręczniki w internecie, tego jeszcze nie było.
1: To jest hit akcja, zaraz szczegóły.

0: Podręcznik, do jakiego przedmiotu mógłby trzymać Eminem, żeby zwiększyły się szanse na jego sprzedaż na wtórnym rynku? Jak myślisz? Do czarnej magii? Czy do białej magii?
1: No właśnie, jak już to do białej w przypadku Eminema.
0: Taki trend teraz panuje na rynku wtórnych podręczników w Polsce.
1: No bo mamy w końcu czas od sprzedawania, więc na portalach z przedmiotami używanymi pojawiają się fotografie podręczników, ale złączone przez AI od razu tak, że poleca taki podręcznik gwiazda. I tak na przykład Marcin Prokop może polecać podręcznik do geografii, prawda? Jarosław Kaczyński wiadomo, że sprzedaje swoją historię, ale to od zawsze.
0: A Donald Tusk?
1: To fizyka na przykład jest w przypadku Donalda Tuska. Także
0: spodziewałem się języka niemieckiego.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły

0: rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
2: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Tu Kasia.
9: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
10: Hej, a my cheer.
9: Cześć.

utwór, który pomaga. Pomaga niczym tempomat w trasie. Gips, Igo i ostatni dzień lata. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. A jutro? No a jutro dzień, którego nikt nie lubi. Nie bez przyczyny. Powstał taki film jak Nie lubię poniedziałku. Ale proponuję znaleźć sobie jedną fajną rzecz, która się jutro może u was wydarzyć i się jej trzymać. Za chwilę świeżynka, idealna na niedzielną trasę, Los Frequencies i Paraiso, a już teraz Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Jest w tym dobra, trzeba przyznać. Sia w RMF Max. Jeśli oglądaliście Asterixa i Obelixa, to wiecie, że jedyne, czego się bała nieustraszona wioska Galów, to tego, że niebo zwali im się na głowy. I myślę, że baliby się też wchodzić do Urzędu Miasta Ostrołęki, bo tam ostatnio duży fragment sufitu runął w gabinecie wiceprezydent miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo po prostu nie było tam ludzi wtedy. Ja wiedziałem, że prezydent jakiegoś miasta to jest często zarobiony i ma dużo na głowie, ale dobrze, że w tym przypadku na głowie nie był to kawałek zbrojenia i wylewki betonowej.
1: Reklama.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity na maksa.
18: Hity na maksa.

0: To cztery pory roku. Nie Vivaldiego, a Waligury. Wiktora Waligury. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. A ja zaglądam do kalendarza, bo jeszcze tego dzisiaj nie robiłem i dzisiaj mamy, kochani, dzień doceniania żony. Panowie, wiecie co robić, jeszcze macie czas. Ale drogie panie, drogie żony, dzisiaj też ogólnopolski dzień przedszkolaka, więc umówmy się, mąż trochę jak przedszkolak.
1: O, jaki dzielny Krzysiu, oga, kto zagotował wodę na makaron?
0: Są też panowie, którzy w piątki wieczór mówią jak niemowlę. Agugaga.
2: RMF Max. Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
11: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: wierz we wszystko i zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Hejka, tu Maciek.
5: Ja też dołączam, jestem Aneta.
6: Hey, this is Imagine Dragons.
7: What's up, this is Sean Paul.
8: Siema, tu Dawid Piątek. Razem jesteśmy RMF Max.

To Oskar Cymsi bez końca. Oskar, który mówi o kalendarzu gregoriańskim i tak, bez końca w nim pojawia się poniedziałek. Niestety, ale damy jakoś wspólnie radę. Dzisiaj jest niedziela, czyli jeszcze weekend. Piotr Ambroży, dzień dobry, to Max Reels.

0: To Elton John, Dua Lipa i Cold Heart. No i właśnie my w tej godzinie jeszcze powiemy o takim człowieku, który ma zimne serce, nie myśli o innych, jest naprawdę dramatyczny. I odpowiemy sobie na pytanie, co może być najbardziej rozczarowujące w życiu. Oczywiście to wszystko z przymrużeniem oka, prawego lub lewego, jak chcecie. Przed nami też Ellie Oaks, Lavinia i Reasons, będzie też You Not Us.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: wszystko się bierze. I czy dotyczy to tylko mnie?
1: Jeśli czujecie, że was również, to nowa płyta o bardzo ciekawym tytule Chciałbym urodzić się, żeby latałem, która jest słowami syna Artura Rojka, jak najbardziej powinna trafić również i do waszych uszu. Z Arturem Rojkiem na temat tej płyty, a także współpracy nie tylko z Dawidem Podsiadło, ale też Olkiem Świerkotem, który z pozycji początkowo fana również robił z nim tą płytę, na pewno sobie porozmawiamy dużo więcej, żeby poodkrywać te wszystkie tajemnice, które jeszcze na niej są, ale a propos płyt, na które jeszcze tej jesieni czekamy, to dla mnie na pewno taką będzie nowa płyta Szczyla. Tego samego artysty, który jakiś czas temu nagrał duet z Sarą James i kto wie, może młodsza część słuchaczy i słuchaczek może go kojarzyć przede wszystkim z tego. To polecamy, tak dla odświeżenia jeszcze, Polską Florydę, jego pierwszą płytę.

Can Hold Us. Trzymam kciuki, żeby faktycznie nic Macklemora w szerzeniu dobrych idei nie powstrzymało, co w tak mainstreamowym świecie, w którym na co dzień funkcjonuje, bywa jednak bardzo trudne. Na razie nie ugięcie. Po tym, jak za słowa Free Palestine, które wygłosił prosto ze sceny, został usunięty z trasy koncertowej Eda Sheerana, a to tylko i wyłącznie dlatego, że pewnym właścicielom dużych obiektów, na których obaj panowie występowali, nie spodobały się te hasła i zostało im postawione ultimatum: nie ugięcie. Nie dość, że przekazał cały dochód z tej trasy, która przecież cały czas trwa, organizacjom zajmującym się szanowaniem ludzkiego życia w Palestynie, która cały czas pozostaje w strefie wojny, to wcale nie zamierza pozwalać na dalszą cenzurę i po prostu aktywnie uczestniczy w wspieraniu pro-palestyńskich organizacji. Co ciekawe, do artysty dołączyło się kilku kolejnych, którzy mieli wystąpić z Edem Sheeranem na trasie, w tym m.in. brat Billie Eilish, Lucas Graham czy zespół Boega, a rykoszetem dostaje się głównej gwieździe, czyli Edowi Sheeranowi. Część fanów się odwraca, głównie z powodu jego neutralności i takiej zachowawczości w postępowaniu i tak naprawdę podjęciu działania, a może jakiegoś stanowiska. To może przypomnijmy, że na świecie jest wiele takich artystów i zespołów, które konsekwentnie od lat wcale nie udają, że polityka jest tematem, który nie dotyczy ich życia, bo przecież tak nie jest. Dotyczy to absolutnie każdego z nas. I nie mają żadnego problemu z deklaracjami dotyczącymi zarówno tego, jakie nieprawości mają miejsce w ich miejscu zamieszkania, a coś o tym wiedzą, bo są z Irlandii, jak i również wspierając głosy tych, którym krzywda dzieje się na świecie. I coś czuję, że na nowej płycie Fountains DC, których za chwilę posłuchamy, może być podobnie.

23 na zegarach to oznacza tylko jedno. Dajemy szansę tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką i których być może macie okazję usłyszeć w swoim życiu po raz pierwszy. Czas na godzinę debiutantów w próbie mikrofonu. Kari Niecińska, dobry wieczór i na początek coś niezwykle ładnego od Marka Niedzielskiego, a także Bas Astrala.

Jak tam lalka na pewnym popularnym serwisie streamingowym. O tym, ale także o statusie bycia warszawiakiem. Leo w Aikosie i Macze przed chwilą. I a propos panów, którzy umieją zabawić się słowem i pewnej romantycznej nuty. Przed wami Besos od Jana Marczewskiego i Hugo Perez.

0: pewno, na pewno jesteś tą jedną.
1: Dajcie to sobie wmówić w trakcie koncertu. Nie tylko wspierając w słuchaniu debiutantów, ale także przychodząc na ich gigi, a w przypadku Janka Marczewskiego będzie sporo nawet okazji w ramach Domówka Turk. Ta wystartuje już 8 listopada w Momentach we Wrocławiu, a zakończy się w Drizzly Grizzly w Gdańsku. Daty i miejscówki na profilu Janka na social.

Jeśli macie ochotę wysłuchać całej rozmowy z Klaudią Daliwą na temat jej debiutanckiej płyty, polecam się na RMF-onie, także we wszystkich serwisach streamingowych znajdziecie tam na pewno próbę mikrofonu, chociaż z tego co wiemy, nowe utwory się jeszcze tworzą. I kolejna porcja nowości już za chwilę od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. W próbie mikrofonu dalej będzie kontynuowana. Zostańcie z nami!

Jeszcze niedawno na scenie też ze Słońcem, o którym przed chwilą śpiewała w piosence tytułowej, z zespołem Nago na scenie, od kilku miesięcy już w solowej działalności, a tutaj w piosence o niemiłości, a bardziej może o niewłaściwym momencie, kiedy spotyka się dwójka ludzi. To skoro było Słońce, to może czas jeszcze na Księżyc, a od tego mamy zespół prosto z Krakowa.

Długo czekałam na nowości od Anny Andrzejewskiej, ale podobno te wyczekane bardziej smakuje. Wuja HZG, czyli Paweł Stachowiak, którego też możecie bardzo już dobrze z tej audycji znać. Wspólne połączenie oboje z miłości do jazzu, chociaż tutaj we współczesnej wersji. I ja już tych nowości z ich strony dalszych nie mogę się pełnogrających doczekać. Jedna i druga postać, a także duet, który za chwilę usłyszycie, to niezbite dowody na to, że czasami trzeba bardzo zaufać sobie i w swojej stylistyce po prostu nie zmieniać.

Tym niezwykle przejmującym duetem od Kuby Folwarcznego i Zofii Justyńskiej kończymy dzisiejszą próbę mikrofonu w RMF Max. Kari Incińska, bardzo dziękuję. Życzę Wam udanej niedzieli, przynajmniej tej końcówki ostatnich minut, a także znośnego tygodnia. Słyszymy się w przyszłą niedzielę po 22 jak zawsze w RMF Max w próbie mikrofonu z kolejną porcją nowości, więc mam nadzieję, do usłyszenia.